0: Wele so tu chwilu w hospodarstwie, ratarstwie a poprom na wšich polach w tym rěči, zo kóšty wstupaja. Falčizny za produkty pak wostanu samsne, a tak nastanje špirála. Tež ratarjo wuskutki pytnu. K tomu přindu faktory, kajž wiedro abo politiska wuwiča na swiecze, kotrež světowe wiki wobliwuja. Kak dźe so našim ratarjam? To sme so prašeli a wotem wam nedźelu nadrobnje rozprawjamy. Dźensa pak to poladamy najprede raz do swěta, mjenujcy do tak mjenowaneje žitneje komory Europy. W Ukrainie zladuja na mjestem 5. žnie pod wuńskimi wumienjenjemi. A to na njewočakowane dobre žnie. Ale dokaj stredu? Szymon Jok, projektny menedżer za ratarske projekty Związka we Wukodnie Europie, rozprawia, że są pucze w osobie silnych nadpadów na przystawaj w Odessy, a Czornomorsku aktualnie w odryznene.
1: Mamy przywracie miery problemy z kwadą. Tutaj właśnie w uwiedzeniu wojny ruskiej też na polu zeżywienia człowieku, so hižo pleče, tak rec, zes prvnoho dňa. To reka, my máme hižo zes časa žňov 2022. Máme hižo tute starosće a vosibie te zase leca, kde sa to přibiraci mire stavovajo. Maja ratarjo, čím väčšie čeže, nic je neskvadovať, ale tiež te žňie vodbyč.
0: Tak są międzynarodne pomocne organizacje prażane, kotrzeż są przy tym Ukrainu we wielkim stylu z przekodnymi składowanskimi możnościami zastarać. Tyż penezy z niemskie bieża do tutaj pomocy w formie wielkich mobilnych folii, do kotrzeż chodzi so trzeda w hadżicach na kwienie składować. Čakanske listčine za tajke folije su doje, pojeda se manjok dale. Nepoprachu je jenož personál namjestnje, ale tež peneze za nove vusu, šako leži vulki džil žnjo na blaku.
1: To reka je tun ratarski minister ježdjenik v vele krajach voko, vasi bi tež v Bruslu, zobu on za to vabil, kak možeš spješne a nekomplikovane tež ten eksport zmožnič, když nejsou jacte přístavy Odessa a Čornomorsk vočinene a buvězo jaras nádne kapacity. To reka, oni jsou se někde jaras silne tež na to zbožovali, snáno užívat železnicu, ale tež tuta je přepelená. Je vlastan, je poprvom jenož ta možnost přes nakladné auta a tam bude se tak se praj, gdy są nienakie lepsze pucze, ale stał dżęca, budzie się tam na puczach kopić, a to właściwie potem też, żeś nastupa ranica Ukraina-Polska.
0: Tam pak dunże minionych letach, miastrojem februarie 2024, też przecież zasok nie meram, dokoż niespokojni polscy ratarjo ukraińskie nakładne auta nadpijowachu, a cywu tredu z namocu na kolie a pucze usypachu. Przyczyna? Po ich mieniu niesprawna agrarna polityka Europejskiej Unii. Tak daleko potekim wid do świata. Na wojnu, na żnie a problemy z eksportem Ukrainie. Wiece w aktualnych dniach, w starościach a ideach do przychoda, kotrzyż maja serbscy ratarjo, słyszycie niedzielu przypodniu w programie Serbskiego Rozwosa.

Krótko pojci biedlki na 6, 5 hodzin 6 a 43 a 61 hač NDR-ske mopedy, krosowe maszyny abo cele spieszne motorske. Haj, sympatizanto, dwukolesatych maszynu masz też w Serbach, a to samo kitro wiele. Nikoci za to samo cywe żywienie potem w usmierja, na przykład połowanie motorskich dla wupowiedza. Tak je to tež v krótkej dokumentaciji, kotruž je budyski label The Backyard Studios nedawno na YouTube pozivil. Wone protagonist filma Nije Serbach cele neznate je to Tomasz Mikwałšk z Šunova, kiže tež jižo za serbski rozvoz jako technik odživo. V filmie poveda won vo svojej lubosči k motorskim a vo pučovanju po sviče. Wodkaz na krótki niemskoryczny film namakacze naszej app MDR Serbia, a wiesz też na internetnej stronie.

No a wyszako z Czerunia słyszeli, miasto mamy biedl k nasydym, so je Benno Schota, Jensa Live popuczu, a to kulowie w tamniejszej nowej kupkec pekarni, za hodzinu so prini raz przyzjewi, ale wieszcze da wyczor dla so to runie Jensa tak dere hodzi z tej pekarniu. No snano, gdy śladacze nietko na kuchinskie blido z nadziejom na spiotowanie snedanu, wam nudom napadnie, że da to nie smie falować. No wieso, ta dobra pomaska. Jensa je 16. oktober a to je tematisce dzień, kotry winuje so niečemu, što już w oprodzie nie smie poprochować, mianujcy słodnemu klebe. Przetoż je Jensa międzynarodny dzień kleba. Hacz czerstwy czorny, biły, mieszany albo jeden ze zoniatkami direktnie od pekaria kleb słusza pola nas na blido. A je, kaž si možeče myslič, tiž jedne z najstarších žividvo sveta. Tak menovane World Bread Day, mjezenarodne džen kliba, bu 2006 od mjezenarodneho zvjazka pekarju a konditoru vuvane, potekim še dokvadnje 20 letami. A ja čo odla, runje tun 16. oktober. 16. oktobera 1945 založí so zeživenská a ratorská organizácia UN Zjednočených národov pod takým. Tohodla nienče dženca jenom švoto, so klip nám všim vo sebe dere svodží, ale tiež vo vážnu tému zeživenie zaušich. Přetož miestom, so si ráno našu pomásku toustče s butru pomazáme a tvarošky, k tomu máme, nemajá dávnošice ľudžo na svieče dosť kýči. Potekim, dajče si vašu snedajn z čerstvým klebom ze svodžeč, popšejče si jun, ja jem však pomasku na najračo, pak s butru a selom, kýba voprodže s dobrým tvaroškom.

0: Policja zdźěli.
1: Jako prynje podamy so na autodrohu A4. Tam mjez Porchowom a Delnim wujezdom je w utoru popołudniu LKW stejo wostał. Dokelž wujewaše so hižo kur a připowiešak LKW-a bie bóny papiere, bu autodroha bóny zaurena. Potem zobie strach wojenja odstronjene, wokoło bydek napieč popołudniu tobie, čaru zaso kompletnie wotyvrichu. A na A4 do směra Zorjelc je krótko przed połčnicu w utoru popołudniu 19-letny ze swoją Škoda do srednjeje planki zajął po swojskich podaczach, dokelž chcesz wun nimo przedmieta, kiž na jezdni leżeše jeć, zranił se przy tym nichtu nieje, nasta Škoda niedźe 5000 euro. W Horni Kinje je policja w nocy na sredu 36-letnego wodzera transportora z 1,32 promilomaj alkohola z dżarżowa. Cwołnicy bychu muża wokoło na pociach nocy jeho pomawia jezby krzywych liniach dla pytnuli, a dla to policju wołali. Jemu su kluczyk jeździ dwa wotowzali, nimo to odbysze kwotowzaczu kryje.

0: Haj, wele so tukwilu w hospodarstwie, radarstwie a poprawom nauszych polach o tym ryczy, zo kuszty stupaja. Facizny za produkty pak wostanu samsne, a tak nastanie spirala. Tež ratarjo w skutki pytnu. K tomu przyjdu faktory, kaž wedro abo politiske wubicza na swiecze, kotrež swietowe wiki wobliwuja. Kak, čo so našim ratarjam? To sme so prašili a o tym wam niedzielu nadrobnie rozprawiamy. Dženca pak poladamy najprede raz do svieta. Mienujce do tak mienowaneje žitneje komory Europy. W Ukrainie zladuja na miestem piatežnie pod wujnskimi wumienieniami, a to na niewoczakowano dobreżnie. Ale dokaj stredu. Szymon Jork, projektny menedżer za ratorske projekty zwiazka we wukodnie Europie, rozprawia zo supuče, w osobie sylnych nadpadów na przystawaj w Odessa a Czornomorsku, aktualnie worożene.
1: Mamy przywracie miery problemy z kwadą. Tute właśnie w uwiedzeniu wojny ruskiej też na polu zeżywienia człowieku są jeżo plecze, tak rec, ze sprynego dnia. To ryka, my mamy jeżo ze czasu żnią 2022, mamy jeżo tute starosze, a właściwie te zase lieca, gdzie są to przybieracje miery stawowe, mają ratario, czym wiecie czerze, nic nie składować, ale też te żnie odbyć.
0: Tak są międzynarodne pomocne organizacje praszane, które są przy tym Ukrainu we wielkim stylu z przekodnymi składowanskimi możnościami zastarać. Też peneze z niemskiej bieża do tutaj pomocy w formie wielkich mobilnych folii, do których chodzi so treda w Hadżicach na chwilnie składować. Czekanskie listczyny za takie folie są dołe, powiada Szymon Jork dale. Nie poprachuje jenoż personal namiestnie, ale też peneze za nowe wusy, szako leży wulki dzielżniu na blaku.
1: To ryka tu ratarski minister jeździnik w wiele krajach wokoło, właściwie też w Bryslu, żeby on za to wabił, jak możesz spiesznie, a niekomplikowane też ten eksport zmożnić, gdyż nie są jacy przystawy Odessa a Czornomorsk wodzinne, a wówczas jaraz na dne kapacity. To ryka, oni są sobie niekie jaraz silne też na to zbożowali, znano używać zeleznicu, ale też tutaj je przepelena. Je własne nie poprawom jenoś, ta możność przez nakładne auta, a tam będzie się tak so praj, gdy są jednak lepsze pucze, ale stał dżęca, będzie się tam na puczach kopić, a to właściwie potem też, gdyż nastupa ranica Ukraina-Polska.
0: Tam pak dojdzie minionych letach, miestrujem februarie 2024, też przeco zaso k nemieram, dokąd niespokojni polscy ratarjo ukraińskie nakładne auta nadbijowachu, a cywu tredu z namocu na kolie a pucze wusypachu. Przyczyna? Po ich mieniu niesprawna agrarna polityka Europejskiej Unii. Tak daleko po takim wid do świata na wojnu, na żnie a problemy z eksportem Ukrainie. Wiace w aktualnych dniach, w starościach a ideach do przychoda, kotrz maja serbscy ratario, słyszycie niedzielu przy południu w programie Serbskiego Rozwosa.

A daleko preč chcemy so nětko tež z wami podać, a to mjenujcy do Texasa. My přijotujemy za was runje nową dokumentaciju Nua domizna Texas na sledach serbskich wupučovach Jovana Rika. Tuta zmije 5. novembra večer na po 8. v Dživadle narodže Budušinje svoju předpremieru. Zastup tun je darmotne, ale přizivič se drbiče, celé jednoro online. To znaječe mjestrujem tišiže od předpremiere filma Dolina smerče. Na našej internetowej stronie albo w app MDR Serbia możecie so cyle jednore przyzywić. Tam je szo za was sprzyhotowane, a jeli chcecie nie tylko hiżo mały dolat do tutaj nuje dokumentacje dostać, potom klikcie so najlepiej do aktualnego wudacza Wulatka w ARD Mediatece tutaj namagacze. Tam miastrym widzicie krótką impresję tutaj nuje dokumentacje Nur Domizna, Texas. Sie bildet genau das, was du dem Stimmier

krótko po cibele gymnasium je a tuž mam za was nětko pokiwy. A to započnu z pokiwomaj za prózdninske dźěći w Serbskim muzeju móža prózdninske dźěći dźensa z linu, kotraž na powiece z knyje paslič. A se tak na przykład małe tykowane kieszki albo też serbskie bajowe figury sami sotowicz. Je to kreatywne dopódnio za dzieci od 7 lat, a do dżęca dopódnio od 10, a do przypódnia 12. Popłatk za wobczyniku uczynia 6 euro. A ja prózdnicki poskytk za dzieci we Wojewódzkim Muzeju tu wienuje so dżęca jabłkam, a jak z nich breczka nastanie. A to sobie za namiestnie też wuspyta, a wobda. Nětko poladnjemy štwórtki, že kedž bliwe na konc tydźenja. Sakski krajny młodźinski chór pod nawodom skulowa pokadźaceho Lukaša Čorlicha budže po wjace hač 7 letach znowa s hosćom we Łužicy. Koncert w Kulowskej cyrkwi tun wurduje chór sobotu 5, a nazajtra potom nedźelu w obrubi chór tež Božumšu w Krušticach do pódnja 9. A pančicach kukuje svědča konstu dženja Germušu. Sobotu každýž nedželu zmija tam karusele a budky na kloštorskim dvore spřijotované a sobotu večer se potom tiež Germušne rije ve Vonjovi v oborje. Rijované dživadlo Za Mariju predstaví serbský ľudový ansambl sobotu na povosmich na svojej žurli. A skupina Floppy Dolls je tež zase popuču. Sobotu vystupia 5 v Radvorskej miji.

A wasza wutroba ta słucha nadźijomnje tutym interpretom. Sudomenčinu posedmich je dole je hučbny wulat. Słyšimy ten rano jeszcze bostja lebe ta första razy. Hej ty. Z Hanku do Rybu poda so dzień z rano Istvan Kobiela. A kajś na prynim dniu, tak reka titul Susanne Klimschitz. Na wszystkie tutaj tytule smyczę sobotekimi jeszcze wieselicz.

Anětko, mam za was jeszcze wopkadny pokiju, kiczbu, jeliście z Kamienca na smier Bosiu popuczu. Na S4A9-Jessa czytamy wysokości Ruszicy leży wiecze mortwe zwierzę na jestni. Kiczbu potajkim na S4A9-Jessa czeliście z Kamienca na smier Bosiu popuczu, tam leży wiecze mortwe zwierzę na jestni. A tu jeszcze Jack za pokiju, swianemu przyposłuchari.

Haja, apropos wěrju a wěra, hajš tuž nechal so tele dne sams na Rožuc modlić, móžda to nětko tež digitalnje serbske rěči činić. Krásnosći w Rožuc serbske rěči stejmenuj se nětko digitalnje na YouTube a Spotify k dispozici. Wotnětka móžeće se Rožuc tuž serbske rěči sobo modlić, cilje nemotvisne wo toho dżerunje sče. Digitalne narawanie tego Rożuca te zmóżnia, so każdy czas zromadnej modlitwie przyzamknąć. Szajden hać doma popuczu, albo znano w cichej mieńczynie, niż raz miastem. A jak namakacze serbski Rożuc k sobu modleniu, pak na Spotify, a to podcast, czy mnie znamaj prajenie, modlitwy a impulsy, albo na YouTube, tam możecie prostsze krasnosci w Rożuc zapodać, a hiżo namakacze video dekanatnego duszopastorstwa za modzinu. Dekanatne duszopastorstwo za modzinu to jest tutun Rożuc. Heißt też online stają, a jest też team, który za tym stoi, wosy wie też team, który podcast w opospodarii mnie znamaj prajene. So tutun Rożuc tam hojtak prajne przedmodli, kotre muż możecie so przyzamknąć. Dujś wam wiele wesela, kaś prajne na YouTube, kiba na Spotify i namagacze.

Hač NDR-ske mopedy, krosowe maszyny abo cyle spieszne motorske. Haj, sympatizantu dwukolesatych maszynu masz pod cywym świecie dwiezatyż Serbach. Haja nikoci za to samo cywe żywienie potem wusmieria, na przykład połowanie motorskich dla wupowicza. Takie to też w krótkiej dokumentacji, kotruż je budyski label The Backyard Studios niedawno na YouTube wozywił. Wohne Protagonist filma nie Serbach cyle nie znaty. Je to Tomasz Mikwałszk ze Szunowa, kisz je też iżo za serbski rozwoz jako technika odziewał. W filmie powieda wun wo swojej lubości k motorskim, a w opuczowaniu z nim poswiecze. Wodkaz na krótki niemskoreczny film namakacze naszej app MDR Serbia, a wiedza też na internetnej stronie MDR Serbskiego Rozwoza.

0: Napo, wosy mich je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Prenim studentskim letniku za wučerstwo delnjoserbšćiny za zakładne šule na Braniborskej techniskej univerzitće Kočebus z Wykomoru wuknje wo

0: Sto lětnika ze serbskich wosadow je so na tak mjenowanym Starkmachttag wobdźěliło. Dekanatne dušepastorstwo za dźěći je projekt na třoch dnjach a na rozdźělnych městnach we Łužicy serbske rěči přewjedło. Wčera su rjad w Radworju zakónčili. Kaž zdźěli sobudźěłaćaka dušepastorstwa Sabina Lanzyna, běž rozarjadowanja wopyt klaunow, kotraž staj na žortne wašnje kutne situacije zahrawoj a z dźěćimi za rozrisanjom pytałoj. Tak zabirachu so dźěći ze swójskimi ranicami. Hospodarske położenje gminy Hamo je nadal solidne. Kaž komornik Maximilian Schöbel na minjenej gminskej radźe zdźěli, je eta wurunany a kredity gminu tukwilu nie poćežuja. Za lěca liči komuna znědže 27 milionami euro dokodu z przemysłowego dawka. 4,5 milionu euro z toho mało na hižo kasy. Gmina je tak dale jedna njakmana, rika ze zahradnictwa. Tu iž może ona z ważnymi projektami pokročować, mjez drugim z natwarom strowotniskeho centruma Hamorje, z modernizowaniom Wochožanskeho parka Budženko, kaž tež z utwarom Kubanskeho kampusa z pěstowanju, šulemi a športowej halu. Vukovanska służba w budyskim okresu je čera 7 nowych zasadženských jezdžidł dostała. Auta, za kotrež su korobne kasy niedže 1,7 milionu euro nałožili, su při Vukovanskej straži we Wojerecach oficjalnie přepodali. Tak dostachu Maltezojo we Wojerecach zasadženské jezdžidło nuzového lekaria a dwie auče za korobne transporty. Niemski Červený kříž dosta auto za Vukovansku strážu z Džirje, kaž tež auče za korobne transporty za stejnišči Budešin Zapad a Biskopice. Vukovanske jezdžidła su za akutne nuzové pády vuhotowane, auta za korobne transporty su vosebje na planowane jezby pacientov usmierjene, kiž trebaja popuču medicínske ladanje. Niedže 500 posta wopytowarkov a wopytowarjov je čera na zemský svojbny dzień do kloštorskeje zarody Marijeneje vjezdy Pančicach Kukowje wabił. Kaž zdźěli miłočanský křesťansko-socialny kubanský skutk, su z druhým budačom dnia spokojom. Na dohromady 15 staciach možachu dźěći mjez druhým paslić a so w objelňacych družinach, rybach a wudźinju informować. Wosebje woblubowane bie sotowjenje swójskich pomfrytków z biobrnow a pola hulcow pryskanje na cíl akcja Modźinskeje woniowie wobory z Pančic Kukowa. A to běchu naše dźensniše powěsće, kiž namakaće tež na našej stronje w internecie a w naše app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Ranje zahi so z blakami kuria wojte, gdyż pak so tuta kuriawa potom rozpuści, dostaniemy słońco, a potom tyś mroče lewe w odminie. Dżęca wostanie sucho przy maksymalnie 17 stopniach. Jucyszy piatk zahi so cele podobnie, z troszku mienie mroczelemi, a z tym po takim zwiecim podzielom słońca, a z maksymalnie 19 stopniami jeszcze 2 stopinkaj czopliszo.
2: Gdyby na S4-19 mjez Kamjencom a Borchowom, tam w wysokości Rušice leží mortwa sonne na jistni, gdyby tu już tam na kóždopad na S4-19 mjez Kamjencom a Borchowom. A za to jeszcze raz wutrame dżak našemu připosłuchari. Jelize, macie tyś wynikakie pokiwy, kotrež mamy tu najlepszym padzu šerić, potom zvonče tu do studia. Budušin 17400 je naše čisło.
1: Serbski rozvoz.
2: A ja, štož nemôže, kýba necha zvoniť, žaden problém, tiež pojezd, môžete nám vie zapísať. A to, že celé jednore, naši app MDR Serbia, tam môžete s nami četovať, môžete nám tiež pojezd narečeť, alebo fotoposvať.

No, nětko cu za tutoriane blečki wabić. W našich pokiwach minuce. W Serbskim Muzeju tam moža dzieci dżęca z linu, kotraż na powietrze z knyje paslić, a si tak małe tykowane kieszki, serbskie bajowe figury, szkliczki, a jeszcze dalsze motywy stworić, kotraż też we wustajęce w uladaja dekrec małe replika stworić. Ja to kreatywne dopódnio za dzieci od 7 lat, a to dżęca dopódnia 10, hacz do 12. Popłatk za wobdźelniku wuczynia 6 euro. Prosnjenski poskitk za dzieci we Wojewódzkim Muzeju też maja, tu wienuje so dżęca jabłkam, a kak z nich bryczka nastanie. A to so namiestnie też wiezo wuspyta a wopta. Nitko ladam już okiecz pliwie na konc tydzenia. Koporski turnier ministrantu ze serbskich wosadu, kotruż po horcete dla wleczu przesunjeny, naruna so tutu sobotu w Jeskecach za początk je dziewieczych z Bożym szu, a potem je zakop. Garmuszne rieje panczycach Kukowie su sobotu wieczor w gratuni wonjowie wobory, za to su se też wosibite motu przemyslili, garmuszne rieje zetkaja oktoberski zwiedzień je hesło. Sakski krajny młodzieński kór pod nawodom skuluła pokażacego Lukasza Czolicha budże powiatrza hacz 7 latach znowa z hostrzom we Łużycy. Koncert w Kulowskiej Cyrkwi włotuje kór sobotu na wieczor 5, a na zajtra potem niedzielu w obróbie kór też Bożym szu w Kroszczanskiej Cyrkwi, a to do podnia 9.

0: Z dypkom 5 minćinow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa radworčanka Luisa Hančikec.
2: Přečestwo je bohatstwo, rejne naswiće je, buć mój dorša. Tute słowa zaklinčachu njedźelu před tydźenjom w Radworskej cyrkwi. Skwatnostnje wopyta młodych putników chruszczanskiej wosady zaspiewachmy spiew wo przeczestwie. Móżach dożywić, jak rjenie je, zwiski mies wosadami mieć, są miesobu wopytać, a so zromadnie modlić. Mi so wuwiedomi, jakie bohactwo ze zromadnością mamy, a jak rjenie je, so zromadnie z przeczelemi modlić, a należnościę romadze Bohu dowierzyć. Po Bożej mszy wużywachmy też jeszcze zrobatny czas z chruszczanskiej modziny, a dachmy si w obiec zesłożyć. Przeju wam wszystkim, zo też wy w zromadnym modleniu z przeczelemi, swojbnymi albo drugimi Boże żonowanie nazonicze.
0: Nabożny słuch dni ma dżęca na dogu a zamowitości radworskie wosady Luisa Hančikec z Radworia.

update mam za was wot drohim je z Kamjenca, wot Kamjenca do Porschewa. Tam je zaso šitko zrumowanje, to je po takim aktualka z našeho wobchadneho systema. A kotre aktualki wokoło titolu dźensa rano na nas čakaja, kotre spiły to su? Słyšimy Michaelu Melcerovu z Rejuju na Droze. Wyszeli Czuadale Widżu, klasyka Ralfa Bumia Bozja. A wo Svetłoni śpiewa Krzysztof Cysz. Na ośrodku tutaj tytule smieczy się po takim hacz do dziewięćszych weselicz, nie tylko mamy 8 po 8.

0: Policja z G.
1: Zapačnjeme na autodroze na A4 mjez Porchovom a Delnim wujezdom je w utoru popodnju LKW stejo stał. Dokelž wujewaše so hižo kur a připoveša k LKW-a bie pone papiere, bu autodroha ponje zaurena. Potem zabije strach wojna wodstronjene, so čara wokuo bydlk na peč popolnju zaso kompletnje voteuri. A wostanjeme na A4 do smjera Zorec, je krótko před počnicu do runja wutoru popolnju, 19-letne ze svojim Škoda do srednjeje planky zajev, po svojskich podačach, dokelž chceše win nimo předmjeta ječ, kiš na jezdne ležeše. Zranju so při tym nichtu njeje, nasta Škoda nidže 5000 euro. W Hornej Kinie je policja nocy na sredu 36-letnego wodżarja transportora z 1,2 promilemi zadżarżała. Cwonicy bych u muża wokoło napocjoch nocy jeho pomałeje jezby w krzywych liniach dla pytnili, a policji uwali. Jemu su kluczyk jezdzidwa zczazali, a nimo to odbysze kwotu zaczu kryje. A podamy so jeszcze do Wojerec, tam są nieznaczy mięs Bundżelu, a w utoru wieczorom e-bike hodnoczenie gdzie 6000 euro pokradnęli, tun steje się pod Karportom przy Heinricha Heinowej drodze, a w utoru rano jest so we Wojerecach 70-letna kolesowarka przy niezbożu ciężko zraniła, szofer auta przewidzie się ju rano wokoło bydlk na dziewicz przy odpoczyniu z Franca Listowie. Drogowy test pola szofera reagowaše pozitivnie na kanabis, tu iż jeho dowolność z czasachu, więc na Škoda leži pola niedźe 200 euro.

0: 4,5 milionow euro z toho mało na hižo kasy. Gmina je tak dale jednanjak mana, rika za zarjanistwa. Tu iż może ona z ważnymi projektami pokroczować, mjezdrujim z natwarom Strowotnisko Centruma w Hamorje, z modernizowaniem Wochorzanskiego Parka w Udzienku, kajż też z utwarom Kubwanskiego Kampusa z pistowaniu, szulemi a sportowej halu. Wukowanska służba budyskim okresu je czera 7 nowych zasadzenskich jezdzidło dostała. Auta, za kotrež su korobne kasy niedže 1,7 milionu euro naložili, su při Vukovanskej straži ve Vojorecach oficiálne přepodali. Tak dostachu Maltézojo ve Vojorecach zasadženské jezdžidvo nuzového lekaria a dvě auče za korobne transporty. Nímský Červený kříž dosta auto za Vukovanskú strážu z Džirje, kajž tež auče za korobne transporty za stejnišči Budešin Zapad a Biskopice. Vukovanské jezdžidva sú za akutné núzové pády vôtované, auta za korovné transporty sú vo sebie na plánované jezby pacientov usmeriené, kýž trebaja po púču medicínske ladanie. Niedeša gratonia voňoveje v obory v Stroži má so za 260 tisac euro v obydlerie zeusy předač. Tomu je Rakečanská gmínska rada čera přivosovala. Ona nie je wad strybna, dokaž su Stroži leca v juniju za 1,6 milionu euro novu gratuniu dotvarili. Zromana Vonjova Vobora, Strože a Komorova je jedna z cioch Rakečanskej gminie. Ona ma tu kvilu 23 aktivnych kamaradov. A to bych uđensnišo povestče, kiš namakače tyš na našej stronie v internete, neče, a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A ja si myslu, Rańcza Kurjowa je so miestem przeważnie rozpuściła, to ryka, co dostaniemy aj tu czas, nie tu budyżynie, przeruszujemy mroczele, potem pak też zdziela słońco, pod jakim słońcem mroczele w odmienie, ale sucho przy maksymalnie 17 stopniach, jutrzejszy piatk, co cele podobnie za i z troszkę mniej mroczelemi, a z tym pod takim też z większym podzielom słońca, a maksymalnie 19 stopniami.
2: Kečpu, tu mam netko samsne pokjev kajši že včera, štujš tam pravi dvojne jezdži, tu tež takvi, ale na A4 Drežene smir, Zorec, respektivne Budešin, mi s Ohonom a Boršovom, tam šako máme vulke tvarnišče, 5 kilometrov so tam vokomikne v obkat Gopi, 20 menšinu dobiče se tam dlje zaplanovač. Jeli ste potekim z Drežden, smir Zorec, abo Budešin popuču, mi s Ohonom a Boršovom so v obkat Gopi.
1: Serbski rozvoz.

Krótko po cibilki na 9 je 8 hodzin 46, tu mam za was pokiwy. Haja, započnemy wiezo z pokiwami za prostninske dzieci, nico so wam doma jeszcze wostudzi. W Serbskim Muzeum możecie dżęca z linu, kotraż na powiedzce sknyje paslicz, a si tak na przykład małe tykowane kieszki albo serbskie bajowe figury sami stworzyć, po takim wiedzy, kotraż też we wustajęcu wuladacze. Je to kreatywne dopodnio za dzieci od 7 lat, od dopodnia 10 do przypodnia 12. Popfat k wuczyni 6 euro. Tež v Wojerowskim muzeju maja dženca poskytk za dzieci. Chceća si wobladać, kak so z jabłku bryčka stanje. To so namiestnje wiesa tež wuspyta a wopta. Koparski turnier ministranto ze serbskich wosadu, kotrž je v leču horcaty dla wupadnu, nakwata so sobotu v Pieskecach. 9 je započatk z Božim šu a potem je zakop. Garmuszne reje Pančicach Kukowie su sobotu večer w Gratuni Wonjowie Wobory. Her za to su se tež wosebite motto przemyslili. Garmuszne reje zetkaja oktoberski svedžen je hesło. Sakski krajny młodzieński kur pod nawodom Lukasza Čorlicha zahudzi sobotu w Kulowskej cyrkwi, a to na večer 5. Na zajtra nedźelu w obróbi kur Božu mšu Chróšćanskej cyrkwi, a to 9. Skupina Flopidols Niemsko-Serbsko ludoweho dźiwadła wustupi sobotu w Radworju, a to 5. w meji. A rejowane dźiwadło za Mariu przedstaji ansambl, a to na swojej žurli, sobotu na pół 8.

0: Anna-Maria Bretschneiderec tobie ze Hej Łužica. A Hej Łužica, tu mam za tebie jeszcze raz nabožne słowo.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma dźensa radwočanka Luisa Hančikec.
2: Přečestwo je bohatstwo, rejne naswiecze je, buć mój dorša. Tute słowa zaklinčachu njedźelu před tydźenjom w Radworskej cyrkwi. Skwadnostnje wopyta młodych putników chruszczanskiej wosady zaspiewachmy spieł wo przeczestwie. Możach dożywić, jak rienie je, zwiski mies wosadami mieć, są piesobu wopytać, a so zromadnie modlić. Mi so w uwiedomie, jakie bohactwo ze zromadnością mamy, a jak rienie je, so zromadnie z przeczelemi modlić, a należnościę romadze Bohu dowierzyć. Po Bożymszy wużywachmy też jeszcze zrobadny czas z kruszczanskim modzinu, a dachmy si w obiec zesłożyć. Przeju wam wszystkim, zo też wy w zromadnym modleniu z przeczelemi, swojbnymi albo drugimi Boże żonowanie nazonicze.
0: Nabożne słowo k dnej mniejsze dżęca na doku a zamowitości radworskie wosady Luisa Hančikec z Radworja.

Witaj się rodzince, ten 15 oktober to jest wasz serski program WABB o ja Gregor Klim. Bubak Szari przez Roskos. Nasz mozinski magazyn prezentuje wam żynca nowe serdeckie umiejstwo. Dogled to organizacje międzynarodnych koncertów, a jeden nowy dolnoserski pop-song wesenczo napnięty. Właśnie mamy niekotare terminy, a pokazki za was stwierdźmy, że szosy plana z przecejteki. Waszą najlepszą muzyku życzysz, a nasz kiamużny recept żynca nieco z którymś może szopla. Świga starszych zaszliść zawystajesz, ja to z lubim. Net zachopiamy rednia szapetla.

0: Serbe nie bydle na małej kupie we wielkim mrju, my nesme izolirowane a takie gośto stanjomy z nasz psasy zaszyść, dajo wiecie ludzi, a kwet nas wie, ako se myślimy. Serska ludowa muzyka jo znata, na przykład takie we czeskiej, a to rzekowano jadne je wysypne kupki, ta lidowa muzyka z krastu ju grajo Pšavidłonie tu serbsku muziku. A ta kupka ten tydzień sobie tu przyjrzał przedni raz do Dolnej Łużyce, do Zabroda Pla Grodka. Česka a serbska muzika stej niekak jadna familia, a wieto se rozeznawajo tej pogroni nawidowa tej kupki a profi muzyka Wojtech Kuba.
1: Ja sam w sobie w niektórych českich skupinach piskał, a ja myslu, zo znaju česku folkloru, a serbska folklora to je každyž zetkače nešto, što je jara podobne, ale je to niekajke druhé, je to niekajki nowy svět, kiž môžeče poznávač. Tak myslu, zo za nás, kaž za kapavu, my dobyme te słowa se zvučovač, tu vodekovanie se naučič, ale potom máme jara veľkú radosť, když môžeme tu serbsku folkloru do našeho repertoára přizač.
0: Kak klince ta česko-serbska ludowa muzyka live, to musisz o nakuszty pat dożywić tu sobie tu w Zabroże Ziga 60 w tamnym Wesenskim domie. Buża ako predne tam Rejowańska runda z Michaelem Apeltom a Ziga Wysymich Wiaco buża pon gestci, budu gestci z czeskiej graż. A nie do tego w naszym ensemble nic w naszym programie zawiescie. Ten ensemble grają nie do w naszym programie.

0: Jeden raz im Jacecu są nasze bubaki narieże, co se ten raz czoj we Możinskim magazynie to wam nie dobrze razi o tej jako prydikajt a kawiszolc Larysa.
1: Dobry dzień, lubsze ludzie. Ho, jo, jako prydikajt. Witaj szok nam pla bubaka w oktoberie. Już se wjaselim, aż smijam przyjducu po godziny z wami przebywasz. A, hyści lepiej, nie som sam w studiu. Takie toż ten miasec jo Larysa Kabyszojc za was przy mikrofonie.
2: Witaj Jakob, wjaselim se, aż mężom z tobą ho w studiu wysz. Mężesz kronisz coś we cakujo naszych przysłuchajo żynca?
1: Jo, wielki rad. Ako przecej mamy niekotare zajmy przynoski w programie, a mimo tego se wie nową muziku. Karolin Kühne jo była przy koncercie japańskiej kupki Sieg Dö, a rozprzawi jo we tego. A ty se sama teke przygotowała małą rozprzawu za nas, albo nic?
2: Jo, masz prawie. Sam była w Pöztupimie, tam jo se wytworzyła nowa ustajenca nadzasnego serbskiego umiejstwa. Pedla je na przykład był kolektiv Vakuum z Dolnej Łużycy. K tomu pyszcie więcej. Ja wiem, aż masz takie nieco zajemnego za nas?
1: Jo, tak to jo. Za mnie jo nazyma czas za horrorfilm. Tego dla sym se myślił, aż przedstawiłem wam moje najlubsze filmy jako inspiracja za spodobne wiatrzory.
2: Tak, lince daje. Lubują filmy w nazymie. Ale tak muzyka jo tak redna, na przykład przy dwójkich przechodzowaniach albo deszczojtych wiatrzorach. Masz nieco rytnego, nazymskiego za nas?
1: Jo, to mam. A ho jo za was Mezistar The Fade Into You.

0: Sen jo za přikledarjo ve 6 let. Mežašo jen pla pebitovarjo ako Prime Video, Apple TV abo Sky Store upožiciš abo kupiš. Wednesday jo mjastem s vojsku seriju dostava. Zavješće s čo južo v tom slyšali. Serija běže pla Netflix. Wednesday jo tam na šulu za vese bare a ukedajo gedanka. Serija jo šamnejša a modernejša ako film, Prosi pak ako jedna z najúspešnejších Netflix seriú kdy. Frankenweenie.
1: Sparky war ein toller Hund. Ein toller Freund.
2: Der beste Hund, den sich ein Kind nur wünschen kann.
1: Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, verlässt er dich niemals wirklich. Er bleibt für immer in deinem Herzen.
3: Er soll nicht in meinem Herzen sein. Er soll hier bei mir sein.
0: Frankenweenie, jo film Tim Burtona, se leta 2012. Wenn jo dopolnje w Czarno-Bełym. Mimo tego jo wen stop-motion film. To groni, obszałtne pupki se obraz po obraz gibaju. To jo usoke napinanie, dokulaż maju se za jatnotliwe sceny, cesto tysace obrazy a pergi bycynisz. Gölz Viktor Frankenstein ma jano jatnogo pszałego przyjaciela, swojego psa Sparky. Potem zemrejo Sparky przy niegluce. Viktor jo zatwiplowany. Ale w ucpie uknio, co może milinu ze szełom gotowasz, toż ma niemudru ideu. Wyn co Sparky sled kulisz. Eksperiment se razio, ale nie wystania pytajmne. A sobu ukniki Viktora, kse ideu za siebie używasz. Co se pyn stanio, to najlepiej unamakajo się sami.
4: Ich weiß Bescheid.
3: Worüber?
4: Dein Hund lebt.
3: Du darfst es niemandem erzählen. Versprochen?
4: Versprochen.
2: Victor hat ein Tier wieder zum Leben erweckt.
4: Mit Blitz und Bumm und Zzzz.
0: Film jo doporucny, dokulasz jo wiele więcej, ako czaszycy film. Wenn powieda wyt tużycy, przyjaźelstwie a zagronitości. Wenn jo żartne, ale teke tużne. W jogo namakajo się pla Disney+. Obsession.
5: One wish, Willow. Du hast nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Nicky Freeman mich mehr liebt als alles andere.
0: Wird mojej chcich filmu jo obsesja ten film z najwięcej nawyce. Wenn jo akle za przygledowario wird 16 let dowolone. Regisseur Curry Baker jo był najpierw YouTuber. Film jo se ako prydne 2005 a 2006 na festiwalu pokazał, a jo pön bieżał letosa w kinie. W filmie Bear żyła w muzykowym obchodzie. Wenn jo kszajżu do swojej kolegoki Nicky zalubowane, nie zwery jo pak se jej to gronisz. W ezoteryjskiej loży namakajo magisku gałusku wierby One Wish Willow. Wyn jo rozłam jo, a życy sebie, aby Nicky jogo lubowała. Życenie se dopełniło. Na zachopienku startkujo szykno kasz redne luboszczyńskie czojenko. Ale Nicky se stał niedzielniej, a obgroznej zażarżujo. Bear pytnio, toż te życenie ma szamną płaszczyznę.
5: Nicky macht gerade irgendwas durch, glaub ich. Hast du sie verhext oder sowas?
0: To cyni film tak zamylece. Żeden monster nie dajo. Czachota przyjo we człowieka, któregoś jo siebie Bear sam przyżycył. Nicky nie lubujo jogo ze swojej wole. Film grajo przy samym Janowym mało rumnoszczach, na przykład w bydleniu a w obchorze. Sytuacje, żeś przygledowar lepta ubiegnoż myżo. Köns bużo brutalne akszaune.
5: Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob ich meinen Wunsch stornieren kann.
6: Tut mir leid, sowas machen wir eigentlich nicht.
5: Sie ist also für immer am Arsch, oder was?
6: Ja, zumindest solange du lebst.
0: Film jo mniej ako milion dolarów płacił, a jo wie to był wielicki uspiech. Możesz o jen niento teke pla Prime Video, Apple TV albo Sky Store upożyczysz albo kupisz.
7: Puh, nie to gar nie możam se rozsużić z kterym filmom, com zachopisz. Ale przyjdu za filmowa noc, może przyjdź. Już wiaselim se

Eric Clapton ho w serbskim programje před 3-15 letami jo ten spio wezerwio nic Clapton, ale Bob Marley to wiesz co, a jano jedno leto pöstczej pon Eric Clapton, tak der jo se mu spodobał, a jo, nen to skiri wet njogo ten spio znajome. O, mamy jeszcze tip, każ przysłuchaja się nieco live naszemu uściwaniu w południowym czasu. Żyńca wedpodnia zmagają się zase lubowarki a lubowarje rucnego. Żyła się jedno lec, kajo się, zżajo się, kokulkuje się, albo cyni się nieco cewa drugiego z rukoma, każ ma się luż to cynić goma, że przy dobrej serskiej atmosferze żyńca wedmijo się zase moderna pieza. A to zjega pieszej w klubuni serskiego domu ma w mistrze, was przepisuje, waszają, a napiesta.

Okej, okay, myśmy wam zlubili ten tydzień laśkę a malcne kiarmuszne recepty. Zincaśny recept chyba już czochu więcej przygotę, ale za to se lunujo, wen pasio derje do nazemskiego casa, a to dobre jo, wen ujżo docewa bzezy miesa. Naszo mieso to padnio tuchlu wet bomu. My cenimy zinca rolade. Rolade ze słodkimi kastaniami. Co trzeba się za to? Ako prejdę głowku cerynego kawa. Tu warimy nikak biertel sztunku z nadość wedy we wielkim garncu, we nie orduju nasze roladowe opiena. W tym czasie rozkrzajamy staru szamną guzku, a tunkamy ją do szklie z mlokom. Możesz o tego używać mloko z wołsa albo soja. Tu guzku brzmi trebaś zapełnienie. Zjemy niekak 80 gramów kesiu werycho, skromadnie z półbundliczką petersilie je zesekamy. Te słodkie kastanie, albo marune, dostanie się miastem każdej wiecie loże, upłaci się pak takie, taki bom, dogum na sajżasz, ale te z hale są już owarione, a to że malcnie. Niekak 400 gramów trzebamy, te ze cybulu zesekamy, a we panwi z wylijom popiacamy. Marone mieszamy nięc guzku, tu musisz opiery czochu utworzyć, a z jajką, petersilią a kesią nie zabędziesz solować. Ceryny kauzjamy z giernca, wyciągniamy na niemniej 8 wielkich opienów, może tylko więcej byś, ten jen to dalszne 4 minuty warimy, aż worduju pszał je miękkie. Nento zjemy to pełnienie, a nawijamy z kawą nasze rolady. Najlepiej z nitku, za to trzeba się czochu szyka, to opina musi się z nasz czochu gładkę klapać niepiery. Kuszto roladu dejmy mocnie przypiac, potem dodajemy 300 ml juszki ze zeleniny, a dajemy jej 15 minut przażyć. Nento, przyjdzie to najlepsze. Zjemy per opienko żalbije, zalbaj, a ruku pszałych werychu. Co zesykamy, a twerchy krotuczkowe panwi opiacamy. Dajemy pen pół sztuka butry, rozbiegnąć giercu, a werychy a ziela k tomu, tur jedno weniacu już kulejemy na talariu na nasze rolady. K tomu zajdzie salat, kaž cośo teke z kulkami, abo klejse, ale popšałem nie to trebnie słodke kastanie derje zesešiju, k tomu pasuju pegiary z liny.

Ono, njenta południa w tym momencie, ja wielki róż na Dolnosjarskim gimnazjum je w Hrszobusu, weni swieszy swojego kokota, a jak to klince to słyszysz o wicie planas w programie, jadna tema bużo w wicie się muszczywaniu. No. Ania Kochać Szwarcowa, ja pan was, wasza moderatorka, a żyńca śniegrego klimia, życzę wam jeszcze riedne stört kmeśla sederia.